Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Anna Kaniecka, Vogel Radio, Ptasie Radio, Salzburga, audycja Polskiej Szkoły Salzburg imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i bardzo wakacyjnie.

Wakacje, wakacje, mija roczek szkolny, będę sobie hasał jak ten konik polny. Odwiedzę najdalsze ustronia, pieczary, powitam znajomych i młodych, i starych. Będę kosił zboże, gdy nadejdą żniwa, będę w dni upalne w jezioreczku pływał. Lub pójdę do lasu, książeczkę zabiorę i będę ją czytał w cieniu pod jaworem. Wyjadę nad morze albo lepiej w góry i tam będę i wejdę na szczyt, który sięga chmury. Gdy nadejdzie chwila, by do szkoły wrócić, uczynię to chętnie, bo się lubię uczyć.

Szkoło nasza, szkoło miła, żegnaj szkoło, żegnaj nam. Odbiegamy dziś wesoło od twych miłych bram. Już czerwiec, już lipiec otwiera lata bramy, a tam na nas czeka las. W chłodnym mroku lśnią słońca polany, strumyk na kamykach gra. Już piaszczysta plaża i morskiej wody smak. Czekają na nas dalekie drogi i bujna zieleń łąki, po prostu cały świat. Wspólny śpiew piosenki, zapraszam Was.

Mam nadzieję, że piosenki rozruszały Was wakacyjne. Nie zapraszam do wysłuchania dzisiejszej audycji jako takiej luźnej, wakacyjnej, przyjemnej, wakacyjnej właśnie audycji Polskiego Radia, Polskiej Szkoły Salzburg imienia Ignacego i Jana Paderewskiego.

Jedziemy na wakacje. Czesław Janczarski. Jedziemy na wakacje do lasu nad wodę. Prosimy Ciebie, słonko, o piękną pogodę. Jedziemy na wakacje nad morze, na plażę. Kolorowe muszelki przynieś nam w darze. Jedziemy na wakacje w te góry wysokie. Nie chowajcie się szczyty za mgłą, za obłokiem. Jedziemy na wakacje na Mazury może. Wyjrzyj z krzaków prawdziwku. Czekaj na nas w Boże.

wakacyjne rady. Badalska. Głowa nie jest od parady, służyć musi dalej. Dbaj więc o nią i osłaniaj, kiedy słońce pali. Płynie w rzece woda, chłodna, bystra, czysta, tylko przy dorosłych z kąpieli korzystaj. Jagody nieznane, gdy zobaczysz w borze, nie zrywaj, nie zjadaj, bo zatruć się możesz. Urządzamy grzybobranie. Jaka rada stąd wynika, gdy jakiegoś grzyba nie znasz, nie wkładaj go do koszyka. Biegać boso jest przyjemnie, ale ważna rada, idąc na wycieczkę pieszą, dobre buty wkładaj. Gdy w polu, w lesie czy za domem wykopiesz przedmiot zardzewiały, nie dotykaj go, daj znać dorosłym. Śmierć niosą groźne przedmioty.

Na wakacje ruszać czas. Szelongowska. Za dni kilka o tej porze będę witać polskie morze, bo najbardziej mi się marzy, żeby bawić się na plaży. A ja chciałbym dotknąć chmury i dlatego jadę w góry. Razem z mamą, razem z tatą w górach lubię spędzać lato. Ja na morze nie mam czasu. Wolę jechać het do lasu i tam z dziadkiem zbierać grzyby albo w rzece łowić ryby. Dla mnie to najlepsza pora, żeby wskoczyć do jeziora. Nie chcę w upał chodzić w góry, wolę jechać na Mazury. Morze, góry, las i rzeka, wszystko to już na nas czeka, bo zaczęło się już lato. Jedźmy, mamo, jedźmy, tato.

0: Dzieci chcą jeść czekoladę.
1: Wszystkie dzieci chcą jeść czekoladę i wszystkie dzieci chcą jeść czekoladę nad Bałtykiem. Bałtyku, Bałtyku, w głąb fal twoich szybkich rzucamy swe sieci i napędzaj w nie rybki. Chcemy ich nałowić dużo, bardzo dużo. Bałtyku, Bałtyku, nie przeszkodź nam burzą.

Bure chmury w dal płyną nad doliną niziną. Odpłynęły, spójrz w górę. Już jest niebo bez chmurek. Wiatr mrknie falą przez żyta, koniczyna zakwita. W cieniu lasu znikł zając, a tam kukułki kukają. W dali rzeka połyska, niby blacha srebrzysta. Motyl leci ku kwiatom. Czy już lato? Tak, lato. Jakże grzeje dziś słonko, ile ciepła śle w darze. W twoim cieniu jabłonka. Odpoczniemy po skwarze. Za drzwiami przedszkola czekają wakacje, a lato zaczyna słoneczne wariacje. Las za nami tęskni, szykuje jagody, a pani w cukierni już nakłada lody. Każda rybka w rzece wie, że przyjeżdżamy, a z każdym małym ptaszkiem chętnie się poznamy. Wiatr, świetny przyjaciel, obmyśla kawały, śmieje się i tańczy ten figlarz wspaniały. Słońce już włożyło ciemne okulary, nie wypuści deszczu zza nieba kotary. Wszystkie żaby w stawach uczą się kumkania, żeby nam rechotać piosenkę do spania. Za progiem przygoda, czas wzruszyć w drogę. Ja cudnych wakacji życzyć tylko mogę.

0: Ręce przed siebie. Pięści zamknięte. Kciuki do góry.
1: Biega lato po lesie, biega lato po łące. Tańczy z wiatrem na polach. Wącha kwiaty pachnące. Kąpie się z nami w morzu, kąpie się z nami w jeziorze. Częstuje źródlaną wodą, w berka z nim zagrać możesz. Zaprasza na górskie wyprawy, w pachnącym nocuje sianie. Zobaczy, jak słońce wschodzi i z nami zje śniadanie.

0: Ramiona hop, głowa do tyłu, pupa do tyłu, nogi do środka, język na wierzch.
1: Warto powstrzymać swe krzyki, by nie uciekły do Afryki. Las to również dom zwierząt, sarny, zajączki tam siedzą. Niech wasz pobyt w leśnej gościnie przyjaźnie dla wszystkich upłynie. Las nie może się bronić, bo wy musicie go chronić. Pomagając przyrodzie w potrzebie, robicie coś także dla siebie. Las podziękuje wam cieniem, zdrowym powietrzem, czystym strumieniem, a jesienią obdarzy grzybami i złotem liści pod stopami. Ale uwaga, łakomczuchy, by was nie rozbolały brzuchy, to omijajcie leśne przysmaki, których nie znacie. Jasne, chłopaki? To teraz moje dziateczki porady z innej beczki, gdzie bawić się można bezpiecznie, a przy tym radośnie i grzecznie. Posłuchać zatem wypada, gdyż będzie to ważna rada. Nie baw się blisko ulicy, w małym mieście czy w stolicy. Niech ci nie przyjdzie na myśl ścigać się z pojazdami. To niebezpieczne, niemądre i grozi wypadkiem. A co byś powiedział na to, gdy lato, gorące lato, a ty bez soku, napoju walczysz na placu boju? Piłka do rąk ci się klei, aż tu iskra nadziei. Podchodzi nieznajomy, trzymając napoje w dłoni. Cola, frugo, co chłopcze wolisz? Więc odpowiadam ci szybko, nie daj się zwieść nieznajomym. Nie bierz nic od nikogo, nie mów, że sam jesteś w domu. Czasem dorośli ludzie źle postępują z innymi. Mogą oni skrzywdzić. Ciebie bądź ostrożny przed takimi. Co do kąpieli, to rzecz wspaniała, lecz kąp się, gdy mama jest blisko. Wtedy w razie potrzeby pomoże ci, lecz to nie wszystko. Patrz najpierw pilnie dookoła, czy kąpiel nie jest wzbroniona. Gdy tak było, nie próbuj zanurzyć się w wodzie do ramion. A letnie słońce, choć dzieci lubi, czasem niestety zbyt smutno świeci. Tak więc długie kąpiele słoneczne mogą się stać niebezpieczne. Ruszając w drogę, masz do zabrania krem i olejek do opalania. Koniecznie spakuj żel na komary. Gryzą tak bardzo, że nie dasz wiary.

Za to polecam Wam w dobrej wierze wędrówki piesze i na rowerze, gry i zabawy sportowe w miejscach bezpiecznych i zdrowych. Przypatrz się, młody wędrowniku, śladom na polnym szarym kamyku. Posłuchaj, co słychać w trawie i sprawdź, czy w górach jest ciekawie. Ja, jako żabka, bywała w świecie, znam lasy, łąki i rzekę. Zapraszam tu wszystkie dzieci, aby im sprawić uciechę. Odpoczywajcie tak długo, aż liście zaczną opadać. I to są rady Hanny Poczewskiej na wakacje dla Was, miłe dzieciaczki. Słuchajcie nas dalej.

A teraz, kochani, kolejne zasady, o których powinniście wiedzieć i którymi powinniście się kierować, aby bezpiecznie spędzić wakacje. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im także, o której godzinie zamierzasz wrócić. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Przechodź na pasach dla pieszych i na zielonym świetle. Do zabawy wybieraj zawsze miejsce oddalone od jezdni. Zawsze zapinaj pasy w samochodzie. Nie rozmawiaj z nieznajomymi.

Poinformuj rodziców, gdyby ktoś cię zaczepiał, nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodów, nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych i pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń, wezwij pomoc. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach.

Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej, nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porwisty wiatr. Pamiętaj o ochronie przed słońcem. Zadbaj o właściwy ubiór. W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza. Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy. Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku. Nie oddalaj się bez pytania od rodziców. Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są trujące. Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i kleszcze. Nie rozpalaj ogniska w lesie.

I to już jest wszystko, co dzisiaj przygotowałam dla Was w programie wakacyjnym, kochane dzieciaki. Życzę Wam jeszcze udanych wakacji. Cała Szkoła Polska z Salzburga tego życzy. I wracajcie do nas po wakacjach całe, zdrowe, szczęśliwe, zadowolone i wypoczęte. Ja się nazywam Anna Kaniecka i pozdrawiam Was ze studia Radio Fabryk Salzburg.